0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Maryla Żukowska. Witam Państwa we środę 12 sierpnia na antenie LRT Klasyka. Poważne zarzuty wobec duchownego pracującego w archidiecezji wileńskiej. Dzisiaj warto spojrzeć w niebo. Czeka nas wyjątkowy wieczór pełen astronomicznych atrakcji, które mogą zachwycić nie tylko miłośników gwiazd. O tym, co dokładnie będziemy mogli zobaczyć i jak najlepiej przygotować się do obserwacji, opowie astronom Henryk Sielewicz. O tym i o najważniejszych wydarzeniach dnia już za chwilę. Poważne zarzuty wobec duchownego pracującego w archidiecezji wileńskiej. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia obejmujący 34 czyny o charakterze seksualnym i inne przestępstwa wobec maloletnich, do których według śledczych miało dochodzić na przestrzeni 23 lat, od 2002 roku do 2025. W sprawie jest 11 osób pokrzywdzonych, a za najpoważniejszy z zarzucanych czynów grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Jak poinformował prokurator naczelny prokuratury okręgowej w Wilnie, Justas Lociusz, zarzuty dotyczą m.in. przestępstw przeciwko wolności i nietykalności seksualnej dzieci. Dwa czyny dotyczą posiadania materiałów pornograficznych przedstawiających dzieci, 9 wykorzystywania maloletnich do celów pornograficznych, a 4 czynności o charakterze seksualnym wobec osób poniżej 16 roku życia. Duchownemu zarzuca się również nakłanianie dzieci do spożywania alkoholu oraz seksualne wykorzystanie osoby maloletniej. Według aktu oskarżenia większość przestępstw miała zostać popełniona w należących do kościoła rzymskokatolickiego miejscach, w których oskarżony wówczas mieszkał. Sprawa wywołała reakcję przewodniczącego Sejmu Józefa Olekasa. Polityk zapowiedział spotkania z prokurator generalną Nidą Grunskienie oraz arcybiskupem wileńskim Gintarasem Gruszasem. Chce uzyskać informacje o skali podobnych przypadków, działaniach podejmowanych przez Kościół oraz sprawdzić, czy obowiązujące na Litwie przepisy zapewniają dzieciom wystarczającą ochronę. Olekas podkreśla, że przypadki przemocy seksualnej wobec najmłodszych nie mogą być tolerowane ani ukrywane, niezależnie od środowiska, w którym do nich dochodzi. Przewodniczący parlamentu zwrócił się także do Sejmowej Komisji Prawa i Praworządności o przeanalizowanie obowiązujących regulacji i ocenę, czy potrzebne są zmiany prawne. Nie wyklucza, że konkretne propozycje mogłyby trafić pod obrady parlamentu już podczas jesiennej sesji. Jego zdaniem konieczna jest również większa społeczna czujność. Podejrzenia dotyczące krzywdzenia dzieci powinny być zgłaszane, a sami najmłodsi powinni wiedzieć, jak rozpoznawać zagrożenie i gdzie szukać pomocy. Olekas ocenił jednocześnie, że dotychczasowa reakcja Kościoła na ujawnioną sprawę jest zbyt słaba. Zastrzegł jednak, że nie dysponuje obecnie wystarczającymi danymi, aby przesądzać, czy przestępstwa seksualne wobec dzieci w środowisku kościelnym na Litwie mają charakter systemowy. Właśnie dlatego chcę najpierw poznać zbiorcze informacje prokuratury i stanowisko arcybiskupa wileńskiego. Sprawa jest powiązana z innym postępowaniem karnym, które pod koniec czerwca skierowano do sądu. W tamtej sprawie inny duchowny pracujący w archidiecezji wileńskiej został oskarżony o posiadanie materiałów pornograficznych przedstawiających dziecko lub osobę przedstawioną jako dziecko. Czy polska gwara Wileńszczyzny powinna zostać oficjalnie uznana za element niematerialnego dziedzictwa kulturowego? W przestrzeni publicznej trwa dyskusja nad możliwością wpisania charakterystycznej mowy Polaków z Wileńszczyzny na listę wartości niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Taki krok mógłby zwrócić większą uwagę na lokalną odmianę języka, która przez pokolenia kształtowała się pod wpływem historii oraz wielojęzycznego charakteru. charakteru regionu. Jednym z ważnych wątków tej dyskusji jest również sposób, w jaki postrzegamy Gwarę Wileńską. Językoznawczyni z Uniwersytetu Wileńskiego Kinga Geben podkreśla, że nie powinno się jej traktować jako zepsutej czy niepoprawnej wersji polszczyzny ogólnej. To odrębna odmiana języka związana z konkretnym regionem i jego mieszkańcami, a jej charakterystyczne cechy są częścią lokalnego dziedzictwa językowego. Dyskusja o ewentualnym wpisaniu Gwary Wileńszczyzny na listę niematerialnego dziedzictwa dotyczy więc nie tylko samego języka, ale również tożsamości i sposobu zachowania lokalnej tradycji dla kolejnych pokoleń. Stawia też szersze pytanie o to, gdzie przebiega granica między językiem standardowym a gwarą i czy różnice językowe należy poprawiać, czy raczej chronić jako świadectwo historii oraz kulturowej różnorodności Wileńszczyzny.

Czy po tegorocznej reformie podatkowej Litwę mogą czekać kolejne zmiany? Minister finansów Taurimas Valys zapewnia, że na razie nie zapadły żadne decyzje dotyczące wprowadzenia dodatkowych podatków. Resort analizuje obecnie skutki reformy, która weszła w życie na początku tego roku, a także efektywność obowiązujących ulg podatkowych. W rozmowie z Verslo Zinios minister podkreślił, że dopiero po zakończeniu tej analizy będzie można rozważać ewentualne dalsze decyzje. Co istotne, oceniany jest nie tylko scenariusz wprowadzenia nowych obciążeń, Ministerstwo Finansów sprawdza również możliwość zmiany obecnych stawek podatkowych, w tym ich obniżenia. Premier Mindaugas Sinkevičius zaznacza z kolei, że ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację geopolityczną, rząd nie może zagwarantować, że do końca obecnej kadencji żaden podatek nie zostanie zmieniony. Jednocześnie szef rządu podkreśla, że obecnie gabinet nie ma planów wprowadzenia kolejnych zmian podatkowych. Przypominamy, że przyjęta przez Sejm w ubiegłym roku reforma podatkowa zaczęła obowiązywać od początku tego roku. Zmiany objęły m.in. podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek od nieruchomości. Podwyższono także podatek dochodowy od osób prawnych i wprowadzono kilka nowych obciążeń. Wśród nich znalazł się tak zwany podatek cukrowy, a opodatkowaniem objęto również dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. Przenosimy się za granicę. Rumuńscy nurkowie wojskowi zniszczyli dwa drony typu Gerbera, które znaleziono unoszące się na wodach Morza Czarnego. Bezzalogowce znajdowały się w pobliżu instalacji gazowej położonej w rumuńskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Na razie nie ustalono, do kogo należały maszyny, ani w jaki sposób znalazły się w tym miejscu. Jak poinformował rumuński minister obrony, drony zostały zauważone przez cywilny statek prowadzący pracę w tym rejonie. O znalezisku powiadomiono odpowiednie służby, a na miejsce skierowano wojskowych specjalistów. Ze względu bezpieczeństwa nurkowie zdecydowali o zniszczeniu obu bezzalogowców. Po odnalezieniu maszyn rumuńskie władze skontaktowały się również ze stroną ukraińską, aby ustalić ich pochodzenie. Ukraina przekazała, że znalezione drony nie należą do jej sił. Pochodzenie bezzalogowców pozostaje więc nieznane, a rumuńskie służby będą wyjaśniać okoliczności ich pojawienia się w pobliżu infrastruktury gazowej na Morzu Czarnym. Media informują o atakach dronów na rosyjski port w Noworosyjsku oraz na cele na okupowanym Krymie. Ukraiński portal The Kyiv Independent, powołując się na dane niezależnych kanałów monitorujących, podaje, że eksplozję słyszało w pobliżu bazy rosyjskiej floty czarnomorskiej w Noworosyjsku, jednym z najważniejszych portów Rosji nad Morzem Czarnym. Doniesienia o wybuchach napływają również z okupowanego Krymu. Eksplozje miały być słyszane w pobliżu elektrociepłowni w Balaklawie, niedaleko Sewastopola, a także w rejonie mostu krymskiego, łączącego anektowany półwysep z terytorium Rosji. Na razie nie ma pełnych informacji dotyczących skali ewentualnych zniszczeń ani skutków tych ataków. Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzega, że Kreml może przygotowywać się do kolejnej fali mobilizacji. Jego słowa pojawiają się w czasie, gdy trwają intensywne działania wojenne, a Kijów coraz częściej przeprowadza ataki wymierzone w rosyjskie zaplecze wojskowe i infrastrukturę. Jednocześnie uwagę zwraca sytuacja polityczna w samej Rosji przed zaplanowanymi na koniec września wyborami parlamentarnymi. Rosyjskie władze wcześniej uniemożliwiły udział w wyborach partii Jabloko, określanej jako jedyne ugrupowanie otwarcie sprzeciwiające się wojnie. Niezależni obserwatorzy oceniają, że warunki przeprowadzenia głosowania nie odpowiadają standardom wolnych i uczciwych wyborów. W Kolumbii dramatycznie rośnie bilans ofiar poniedziałkowego trzęsienia ziemi. Według najnowszych danych zginęło już ponad 240 osób, a służby ratunkowe wciąż przeszukują gruzy w poszukiwaniu ocalałych. Za zaginione uznaje się około 3000 mieszkańców. Skala zniszczeń jest ogromna. Prezydent kraju poinformował, że w wyniku trzęsienia ziemi zawaliło się ponad 5000 budynków. Ratownicy pracują bez przerwy, próbując dotrzeć do osób uwięzionych pod gruzami, jednak z każdą kolejną godziną akcja staje się coraz trudniejsza. Wstrząs o magnitudzie 7.4 jest już

0: już uznawany za jedną z największych katastrof naturalnych, jakie dotknęły Kolumbię w ostatnich dziesięcioleciach. Dla porównania, trzęsienie ziemi z 1999 roku pochłonęło życie ponad 1000 osób. Władze ostrzegają, że obecny bilans ofiar może jeszcze wzrosnąć. Dzisiaj warto spojrzeć w niebo, bo czeka nas wyjątkowy spektakl. Tego wieczora natura przygotuje dla nas kilka niezwykłych astronomicznych atrakcji, które mogą zachwycić zarówno miłośników astronomii, jak i przypadkowych obserwatorów. To będzie zdecydowanie wieczór, w którym warto mieć głowę uniesioną ku gwiazdom. O szczegółach dowiemy się z rozmowy Renaty Dunajewskiej z astronomem Henrykiem Sielewiczem.
1: 12 sierpnia dojdzie do aż trzech efektownych zjawisk astronomicznych. Może zacznijmy od tego pierwszego rzadkiego zjawiska, czyli zaćmienia Słońca. Czy na Litwie można będzie przynajmniej jakąś część tego zaćmienia zobaczyć?
2: Z niecierpliwością oczekuję 12 sierpnia, bo jak wiemy, że będzie u nas na Litwie widoczne częściowe zaćmienie Słońca. A żeby je oglądać całkowite zaćmienie Słońca, to musimy lecieć do Hiszpanii, gdzie będzie pas całkowitego zaćmienia Słońca. Początek, czyli kontakt Księżyca ze Słońcem rozpocznie się o 20 godzinie 10 minut naszego czasu. No, żeby to zafiksować, to trzeba mieć teleskop, no gdzie średnio 10-15 cm, ale obowiązkowo, żeby był zależony filtr specjalny, bo bez filtra wizualnie nie można oglądać, bo można uszkodzić oko, czyli siatkówkę spalić. Dla mieszkańców Wilna, bo Wilno znajduje się takie w kotłowinie, trochę niżej, bo jak wyjeżdżamy z Wilna, to musimy zawsze pod górę jechać. I do tego jeszcze w Wilnie są te wysokie budynki, drzewa, to radziłby jechać gdzieś za miasto, gdzie otwarty horyzont, gdzie słońce zachodzi, gdzie wieczorowe niebo jest otwarte. Czyli za Wilnem i ja w swoim obserwatorium to będę obserwować te zjawisko aż do 15.09, bo potem słońce zajdzie za horyzont. No i będzie gdzieś zakryte przy starcie księżyca słońce, więcej jak 50%. A najlepsza widoczność to będzie widać w Polądze nad morzem, bo tam otwarty horyzont i tam słońce zachodzi o wiele później niż u nas w Wilnie. To tam będzie słońce zakryte przy starcie księżyca prawie 80%. No i to będzie bardzo takie spektakularne zjawisko, bo tam nie ma na horyzoncie drzew, morze. Księżyc opuszcza się takim jak cienki sierpik rogami w dół do morza. No ja to będę próbował u siebie obserwować, fotografować, bo mam do tego niezbędny sprzęt. Mam teleskop z filtrem, będę fotografował. Takie zjawisko, że ostatni raz całkowite zaćmienie Słońca to było w 1954 roku latem. Ja wtedy miałem tam prawie 4,5 lata, ale tak smutnie pamiętam, że było tylko we dni bardzo świeciło Słońce, a potem zrobiło się ciemno i to na mnie sprawiło wielkie wrażenie. Ja wtedy jeszcze nie byłem astronomem, nie interesowałem się astronomią. Dla mnie to było takie wielkie zagadnienie, co to stało się. A miłośnikiem astronomii jestem już ponad 60 lat. No i jak to wspominałem, że obserwuję, najwięcej mnie ciekawią to te niebezpieczne asteroidy, które przylatują blisko Ziemi, które grożą spadkiem na Ziemię. I ja ich obserwuję fotograficznie, a zebrany materiał potem w domu opracowuję. Za pomocą specjalnego programu wysyłam do Ameryki, do Minor Planet Center, czyli do centrów małych planet, gdzie te moje dane służą dla nauki.
1: Panie Henryku, pan powiedział, że można obserwować zaćmienie Słońca przez teleskop. A co robić ludziom, którzy nie mają teleskopów, którzy może chcą kupić jakieś ciemne, specjalne okulary i spróbować zobaczyć, jak pan mówi, w Polądze najlepszy właśnie moment, najlepszy plac do obserwowania. Czy da się to zaobserwować?
2: Tak, a czemu nie? To jest przecież, można znaleźć w internecie, dużo jest sklepów, które sprzedają sprzęt astronomiczny, jest i w Wilnie, i w innych miastach, i to można w internecie znaleźć i zamówić, czyli pojechać i kupić, bo już za późno, żeby zamówić, i ktoś przysłali te okulary. A najlepiej to jechać samemu do sklepu i od razu je kupić.
1: A ja widziałam, że ludzie szkielko przypalali, żeby ono było czarne i
2: To ja robiłem w młodości, teraz już tego nikt nie robi. Można będzie, jak zaćmione słońce, będzie 80% zaćmione, to już można będzie nawet użyć okularów słonecznych, które ciemniejsze są, które od słońca na przykład.
1: Tak.
2: куди мы ведні. Але я ще раз повторюю, через люрнетки і телескоп без фільтра, бронь Боже, невольно оглянути сонце. Так і є ще справа, що потім з'явіш

Państwo na portalu lrt.lt, w dziale Radioteka oraz na wszystkich dostępnych platformach streamingowych. Z Wami była Maryla Żukowska. Do usłyszenia. A na zakończenie piosenka Planetarium Vegas.